Ej, slena sobo, kod nebe pomako, kod družaš kde nje. Zemeno legeno faro, omak solo tete. Slena sobo, kod nebe pomako, kod družaš kde nje.